0: Fajta.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Rádio Wave. Český rozhlas.